0: Music Radio.
1: Bylo 10 hodin. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
2: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
3: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
1: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
3: Přijedete zcela určitě do Zlína.
1: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
4: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
1: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
4: Se Zuzanou Maxa.
1: Single Story.
5: Radio Color, 90.7 FM.
6: Zemalio, majo, potom, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo, majo,